0: Oink.
1: Oh, Susie. Oh, Susie. Oh, Susie. Oh, Susie. Oh, Susie. Oh, Susie. Oh, Susie. Oh, Susie. Oh, Susie. Oh, Susie. Oh, Susie. Oh, Susie. Oh, Susie. Oh, Susie. Oh, Susie. Oh, Susie. Oh, Susie. Oh, Susie. Oh, Susie. Oh, Susie. Oh, Susie. Oh, Susie. Oh, Susie. Oh, Susie. Oh, Susie. Oh, Susie. Oh, Susie. Oh, Susie. Oh, Susie. Oh, Susie. Oh, Susie. Oh, Susie. Oh, Susie. Oh, Susie. Oh, Susie. Oh, Susie. Oh, Susie. Oh, Susie. Oh, Susie. Oh, Susie. Oh, Susie. Oh, Susie. Oh, Susie. Oh, Susie. Oh, Susie. Oh, Susie. Oh, Susie. O